si moja ni mubia na wote frifini ntonto diya imu Krista utoto ya Abraham be amebia.

Aw Awurade Omaye wani yesi treyen shiem Sara na jabes pom panye katire se nyanku poe No wani na treyen shiem Omaye nsio wani Yesu kre wani se Awurade treyen shiem na atamfo enferi.